0: laputa cela masenze nje le declaration xa singena kwichibile empiliso cela lowana lowana nawe nalowana lowana lowa uthi nje kwagqitywa ngempilo yami kwahlalwa phansi kwagqitywa ngempilo yami
1: bathwalelwa amahlazo
0: ami bathwalelwa amahlazo ami